przypisałeś tam, gdzie jest najbliższy krokodyl ora. Wszak nie zlejmy z domu, się posmicha domu, nie